0: Nah, wireh uripe niki tan ke napi niki kak?
1: Ke etang.
0: Ke
1: etang.
0: Etang. Ya, durus, cuman durus.